0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu.

2006 roku świat oszalał na punkcie pewnego dźwięku, a konkretnie na punkcie brzmienia przypominającego dźwięk uderzenia w gąbkę, który wylądował w tym hicie. Producent tego numeru bawił się w studiu tak długo, aż uznał, że najbardziej nośny bit musi brzmieć jak ktoś dostający z liścia w mokry materac, co w sumie idealnie oddaje poziom absurdu tamtej dekady. Siedząc w X-Vibe, myślę sobie, że to fascynujące, jak bardzo musisz się nudzić, żeby przekuć takie brzmienie w światowy sukces, przy którym wszyscy machali głowami, nie wiedząc nawet, że słuchają odgłosu przemocy domowej na meblach tapicerowanych. Więc zanim zupełnie stracisz kontakt z rzeczywistością, sprawdź, czy w ogóle masz jeszcze oparcie, bo zaraz wjedzie Akon i Eminem ze swoim Smack That X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie to wolałby, żeby te 2 tygodnie z tytułu Fortnite trwały wieczność, bo przynajmniej wtedy nie musiałby udawać, że jego życie ma jakikolwiek konkretny cel. Trochę ciężko, ale hej, każdy z nas czasem czuje się jak niechciany dodatek do własnej egzystencji. Leci Taylor Swift i Post Malone w radiu X-Vibe. Dla Marka i od Marka. Oby te 14 dni szybciej minęły.

latach 90. ludzie masowo kupowali Furby, myśląc, że to urocze zabawki, chociaż te plastikowe pokraki potrafiły w środku nocy zacząć gadać bez baterii, co w Nightmarkach brzmi jak początek taniego horroru klasy B. Totalny obłęd, bo nikt nie chciał przyznać, że śpi z szpiegiem w sypialni. Teraz Jugopolis oraz Paweł Kukiz i miasto budzi się w X-Vibe.

tu X-Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

znowu nie możesz spać, więc najwyraźniej mamy ten sam problem z otaczającą nas rzeczywistością, co w sumie mnie cieszy, bo w X-Vibe przynajmniej nie czuję się jak jedyny wariat w mieście. Słuchaj, w 1986 roku pewien producent zabawek wpadł na genialny pomysł stworzenia lalki, która miała być marzeniem każdego dziecka, a stała się koszmarem rodziców, bo po włożeniu baterii potrafiła wypluwać z siebie zdania brzmiące jak wyznania seryjnego mordercy, a wszystko przez błędy w taśmie magnetofonowej, które sprawiały, że głos brzmiał jak zza światów. Więc jeśli czujesz, że coś cię obserwuje w ciemnościach, to pewnie tylko ten plastikowy szajs. Teraz Pink i Tryff X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy.
1: Dobra. Czy państwo mnie słyszą?

0: Pierwszy raz jestem u was. Przeżywam właściwie, można powiedzieć, przeżywam od momentu, kiedy Jurek powiedział mi o tym, że mam przed wami wystąpić i że mnie zaprasza tutaj. I muszę wam powiedzieć, że mam 43 lata, 25 lat na scenie, a nie przypominam sobie momentu, żebym była tak bardzo wzruszona. Bardzo dziękuję. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Jestem tutaj i chcę, żebyście wiedzieli, że jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Dziękuję.
1: Siedzisz sobie w ciemności, a w głowie masz pewnie więcej pytań niż w instrukcji obsługi pierwszego odtwarzacza wideo, który w 1984 roku potrafił wciągnąć taśmie tak skutecznie, że wspomnienia z wesela wujka zamieniały się w abstrakcyjną rzeźbę z plastiku. To był totalny obłęd, bo ludzie wierzyli, że te maszyny mają własne sumienie i złośliwie pożerają dowody ich wątpliwego gustu muzycznego. A potem w 1996 roku pewien gość wpadł na pomysł od i cyfrowo poprawiać zdjęcia gwiazd, co ostatecznie doprowadziło nas do miejsca, w którym nikt nie wygląda jak on sam, a rzeczywistość stała się tylko sugestią. Więc chłoń ten bit w X-Vibe, póki jeszcze wiesz, kim jesteś, bo teraz Friendship oraz Emily Warren w Capsize dryfują prosto do twoich uszu.

0: Sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Pamiętasz, jak w 2000 roku twórcy filmu Blair Witch Project wysłali aktorów do lasu bez jedzenia i z kamerami? Wmówili wszystkim, że to prawdziwe nagrania zaginionych studentów, a ludzie w kinach rzygali ze strachu, choć to tylko tani chwyt marketingowy. Totalny obłęd. Teraz Ale Farben i Pollyanna z Let It Rain Down wlecą w twoje uszy prosto w X-Vibe.

trzecia nad ranem to idealny czas od pup i przypomnieć sobie, jak w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do amerykańskiej telewizji i przez 1,5 minuty bełkotał do kamery w masce z lateksu, co do dzisiaj pozostaje nierozwiązaną zagadką kryminalną w stylu totalnego obłędu. Ktoś musiał mieć naprawdę dużo wolnego czasu i jeszcze więcej sprzętu, żeby tak skutecznie zepsuć ludziom wieczór przy obiedzie. W X-Vibe nie bawimy się w hakerów, tylko wpuszczamy w eter dźwięki, które koją nerwy po takich historiach. Więc rozsiądź się wygodnie, bo teraz Bratanki i W kinie w Lublinie Kochaj mnie w ramach nocnego rejsu po X-Vibe.

0: work for you no more.
1: Marek z Ursynowa znów nie zmruży oka, bo jego chomik zaczął w nocy układać puzzle z ziaren słonecznika. Więc leci kawałek dla niego, bo w sumie to już dawno nie jest sobą. W radiu X-Vibe, Lone Tusker i You're Somebody Else. Dla Marka od jego niewyspanego sumienia.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty wciąż tkwisz w fotelu z tym samym wyrazem twarzy, co w zasadzie pasuje do klimatu Nightmarek. Bo skoro już tu jesteś, to warto wspomnieć o roku 1997, kiedy to filmowcy wpadli na genialny pomysł cyfrowego wskrzeszenia zmarłych, statystów, żeby zaoszczędzić na cateringu, co w praktyce oznaczało, że w tłumie podziwiającym wyczyny bohaterów stali ludzie, których w rzeczywistości dawno już zjadły robaki. Więc kiedy następnym razem zobaczysz w starym kinie kogoś dziwnie nieobecnego, nie zdziw się, że to zwykły pikselowy trup, a nie statysta z głodem w oczach. Tak to już bywa w tym cyfrowym cyrku. Teraz Hozier i Take Me to Church w X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

W latach 90. pewien gość w Japonii stworzył grę w Tamagotchi, a świat oszalał na punkcie opieki nad cyfrowym truchłem, które zdychało, gdy tylko zapomniałeś o karmieniu. Więc w X-Vibe serwujemy ten elektroniczny niepokój w rytmie, który nie pozwoli ci zasnąć. Bo Kaluma i Stephanie Schulte w Ocean Drive zaraz utopią cię w dźwiękach,

0: To jest Radio X-Vibe.
1: No dobrze, to co, Michał?

Znowu tu jesteś, choć w sumie trudno się dziwić, bo w X-Vibe czas płynie inaczej. Zwłaszcza, gdy przypomnisz sobie rok 1982 i premierę filmu Poltergeist, gdzie ekipa postanowiła użyć prawdziwych szkieletów w scenie z basenem, bo gumowe repliki okazały się zbyt drogie, co sprawia, że ten cały filmowy bit nabiera zupełnie innego trupiego smaku, a aktorzy jeszcze długo po zdjęciach nie mogli spać spokojnie, co w sumie mnie nie dziwi, bo kto chciałby dzielić plan z nieboszczykami? Teraz już wiesz, dlaczego ten klimat wciąż tak mocno siedzi w głowie, więc lepiej nie mrugaj, bo za chwilę w X-Vibe wjadą chłopcy, których nikt nie chce mieć w swojej drużynie. My

Marek z Ursynowa znów nie zmruży oka, bo jego chomik zaczął w nocy układać puzzle z ziaren słonecznika. Więc leci kawałek dla niego, bo w sumie to już dawno nie jest sobą. W radiu X-Vibe, Lone Tusker i You're Somebody Else. Dla Marka od jego niewyspanego sumienia.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: X-Vibe.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: dwa.
1: Chodzisz w tę gęstą, nocną aurę, gdzie czas traci swoje ostre krawędzie, a ty właśnie wpadłeś w sidła nightmarek, bo przecież nikt o zdrowych zmysłach nie szuka tu spokoju. W 1982 roku pewien gość wpadł na pomysł, że warto sprzedawać ludziom puszki z czystym powietrzem z gór skalistych, co brzmi jak żart, ale wtedy ludzie naprawdę płacili za ten oddech wolności, jakby kupowali bilet do lepszego świata. I chwilę później wyrzucić ten pusty metal do śmieci, co jest idealną metaforą dzisiejszego konsumpcjonizmu, w którym za drobne kupujesz graty, które zaraz staną się twoim największym ciężarem. Skoro już mowa o tanim handlu, teraz McLemore i Ryan Lewis z Onesem w Thrift Shop w X-Vibe.
2: Hey McLemore, can we go thrift shopping?
3: What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Słuchasz Radia X Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Słuchaj, Vanessa, Starnowa z tej strony. Muszę w końcu puścić to nasze wewnętrzne, żartobliwe wspomnienie. Puśćcie wreszcie Without You od The Kid Laroi, Miley Cyrus, bo inaczej zwariuję w tym Radiu X.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit. Więc pewnie czujesz ten specyficzny klimat, kiedy rzeczywistość zaczyna lekko pękać w szwach. W 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby w ramach promocji horroru pod tytułem Poltergeist 2 wynająć prawdziwego medium, który miał oczyszczać kina z rzekomych duchów. Bo przecież straszenie ludzi na ekranie to za mało. Trzeba im jeszcze dołożyć paranoi w realu. To totalny obłęd, ale ludzie kupowali ten cyrk jak świeże bułeczki. Chociaż jedyne, co naprawdę tam straszyło, to jakość efektów specjalnych. W X-Vibe wolisz jednak konkretny beat i trochę mniej tanich sztuczek. Więc teraz Ira i parę chwil wybrzmiewa w radiu X-Vibe.

Zegary wskazują 3 nad ranem, a ty wciąż tkwisz w tej ciemności, co przypomina mi, że w 1987 roku pewien człowiek z Chicago włamał się do sygnału telewizyjnego od... i pokazać światu gościa w masce Maxa Headrooma, który wywijał kijem baseballowym w rytm niezrozumiałych dźwięków. I nikt do dziś nie wie, kto to był, co jest w sumie dość urocze w swojej bezużyteczności. Bo tak właśnie kończą się próby bycia tajemniczym w świecie, gdzie technologia zawsze wyprzedza zdrowy rozsądek. A ty teraz siedzisz w X-Mipe i słuchasz, jak czas przecieka przez palce przy akompaniamencie tego dziwnego bitu. Więc nie szukaj sensu tam, gdzie go nie ma. Po prostu płynnie przejdź do kolejnego rytmu. Bo teraz Bruno Mars i Cardi B z utworem Finesse w radiu X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

zero zbędnej energii. Po prostu muzyka, której nie musisz się wstydzić. Słuchaj. She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it, for she know.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

skoro Too Good już za tobą, czas na Mondo Man 12 Version, bo najwyraźniej godzina słuchania o byciu zbyt idealnym wymaga leczenia obłędem. Radio X

0: EDM.
1: To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Jezu, Angelika z Ciemnogrodu tutaj. Wciąż nie mogę uwierzyć, że udało mi się wtedy przemknąć na backstage. Totalny obłęd. Puśćcie mi w końcu Watchasaj od Jason Derulo, do inaczej nie wytrzymam w tym Radio X Vibe.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

to był Am I Wrong, czyli Nico i Vince w X-Vibe. Wiedziałeś, że zanim stali się sławni, obaj pracowali w ośrodku dla trudnej młodzieży? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Take That. Zostań z radiem X-Vibe.

Alex Ursynowa przesyła wiadomość do tego upierdliwego bota od rzekomej paczki, która krąży po świecie częściej niż ja po kuchni w poszukiwaniu kawy. Więc skoro ten mail tak bardzo chce ze mną tańczyć, to niech tańczy w Radiu X-Vibe przy kawałku Danse-moi od Rose Lawrence, bo to Marek dedykuje właśnie temu kurierskiemu naciągowi.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Dua Lipa, I Don't Start Now w X-Vibe. Wiedziałeś, że Dua to po albańsku dosłownie kocham, więc w sumie śpiewa o sobie. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Backstreet Boys. Zostań z radiem

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Radio X-Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

po Suż przydałoby się trochę Stronger, bo po takim poziomie emocji twój gust muzyczny potrzebuje solidnej rehabilitacji. Nie pytaj, dlaczego to puszczam. Sam nie wiem. Radio X Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Najpierw było Until I Found You, a teraz musisz pogodzić się z tym, że I am what I am. Wybacz, takie życie. Trzeba było lepiej szukać. Radio

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

To był Sino Estas od Inigo Quintero w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten chłopak napisał ten hit pracując w restauracji, żeby opłacić studia? Następne hity dla pokolenia X zaserwują zaraz Cobra Starship i Sabi. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

Słuchaj, jestem Bogusław Stychów i po prostu muszę się jakoś zresetować, bo zwariuję, więc puść mi w końcu All the Right Moves, Up One Republic, bo tylko to mnie uratuje w tym radio. Radio X-Files.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

Najpierw Coldplay wmawiał ci, że wszystko jest yellow, a teraz wjeżdżamy w boom, boom, boom, boom. Chyba czas na wizytę u okulistę albo egzorcystę, bo ten gust muzyczny to jakiś żart. Radio X.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie. Podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej sąsiadce, bo w końcu po miesiącach podchodów udało mu się wreszcie wykraść jej ulubioną, rzadką sadzonkę paproci z balkonu. Więc ten numer to dosłownie hymn ich ucieczki z łupem. A teraz w Radiu X Vibe. Robbie Dupree, Steal Away. Dla Grażyny od Marka. Niech ta zieleń rośnie wam lepiej niż wasze wspólne relacje.

to był Never Let Me Down Again od Depeche Mode w X-Vibe. Wiedziałeś, że Dave Gahan przeżył śmierć kliniczną trwającą 2 minuty? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na szał. Zostań z Radiem X.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

To był Super Bass, Nicki Minaj w X-Vibe. Wiedziałeś, że Nicki przed karierą muzyczną pracowała w Red Lobster i wyleciała z roboty za kłótnie z klientem? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje zaraz Pandora. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Słuchaj, Eugeniusz z Wesołej tutaj. Próbuję ogarnąć ten bałagan w papierach, ale kompletnie nie mogę się skupić. Zapuść mi w końcu to 19 od Paul Hardcastle, bo tylko to mnie uratuje w tym Radio X-Vibe.

Słuchasz radia X-Vibe i dobrze, bo jak mawiał Franz Maurer, nie chce mi się z tobą gadać, ale do was jeszcze tak.

Najpierw każą ci się ruszać jak w amoku, a potem każą świętować, że przeżyłeś ten kardiotrening. Może po prostu usiądźmy i zapomnijmy o tej choreografii. Radio X Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Najpierw była Bad Blood, a teraz wjeżdża Void Vision. Idealny soundtrack do odkrycia, że twoja lodówka jest tak samo pusta jak twoje perspektywy na emeryturę. Radio X Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe. This one's going out to the strip joints.

0: dance, I tell you, I got nothing but funny money, man. New York Dolls, man.
1: To znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi prywiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

0: To było It Goes Like Na Na Na od Peggy Go w X-Vibe. Wiedziałeś, że Peggy, zanim zajęła się muzyką, studiowała modę w Londynie i pracowała jako stylistka? To już następne hity dla pokolenia X. A teraz wrzucamy Chrisa Browna, Busta Rhymesa i Lil Wayne'a. Zostań z radiem X-Vibe.
1: I don't see how you can hate from outside of the club. You can't even get in. Leg out.

Radio X-Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do siebie z 3 nad ranem, kiedy to po 4 kebabie z sosem ostrym uznaje, że najwyższy czas wysłać byłej miłosne wyznania, więc dedykuje sobie Adele i utwór Send My Love, żeby wreszcie przekazać te wszystkie uczucia nowemu facetowi, bo w Radiu X Vibe wiemy, że lepiej niech on się z tym męczy, a nie ty. Just the guitar, okay, cool.

0: X Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X Vibe tylko konkret, na przykład taki.

skoro sweater weather już za nami, czas na This is the way, bo innej drogi do wyjścia z tej stacji po prostu nie ma. Chyba że wolisz słuchać dalej. Radio X-Vibe.

0: how you are.
1: Zofia z Kwik tutaj. Tak mnie jakoś naszło, bo strasznie mi go brakuje, więc może puścicie ten numer, no. Get In Over You, feat. Fergie and LMFAO. Od David Guetta, Chris Willis, Fergie, LMFAO. Żeby zagłuszyć tę ciszę w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To było Hold the Line z zespołu Toto w X-Vibe. Widziałeś, że klawiszowiec zespołu Steve Porcaro napisał Human Nature dla Michaela Jacksona? To tyle, jeśli chodzi o nasze następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Panic, a The Disco. Zostań w radiu X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Marek z osiedla przy ulicy Sosnowej przesyła wiadomość do sąsiada z dołu, który znów zajął dwa miejsca parkingowe swoim starym Passatem, więc dedykuje mu Don't Kiss a Crocodile od Arabesque, bo przecież wszyscy wiemy, że gad trzeba trzymać na dystans, żeby nie ugryzł przy próbie parkowania. A to już było wszystko w Radiu X-Vibe dla sąsiada od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Double Substitution of Purple Disco Machine i Kangs w X-Vive. Wiedziałeś, że Tino z Purple Disco Machine ma w domu kolekcję winyli, której mógłby mu pozazdrościć nie jeden antykwariat. Czas na następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Alexander O'Neill i Steve Hutch. Zostań w

najpierw zostawiłeś swoje buddy na parkiecie, a teraz żądasz, żeby Live Lighton paliło się całą noc? Nie mam pojęcia, o co ci chodzi, ale dobra, niech będzie. Radio X Vibe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

0: Najserdeczniej dziękujemy!
1: Dzięki!
2: Radio X-Vibe. Radio pokolenia X.
1: Zach Brown, Mr. Worldwide. This is how you change the world. Let's ride.

Najpierw Can't Stop Us Now, a teraz Now I Need You. Klasyczny scenariusz desperata, który najpierw krzyczy, że jest niezniszczalny, a 5 minut później błaga o pomoc. Żałosne, ale prawdziwe. Radio X Vibe.

To był Ordinary Alexa Warrena w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten chłopak zaczynał od wrzucania piosenek do sieci, będąc bezdomnym? To już przeszłość. Czas na następne hity dla pokolenia X. Zaraz wchodzą Eurythmics, Annie Lennox i Dave Stewart, więc zostań z radiem X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

0: Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do kierowcy srebrnego Passata, który zajechał mu drogę pół roku temu, bo choć od tamtej pory codziennie sprawdzam ten numer rejestracyjny na parkingu, to wciąż uważam, że twoje Mo Bamba w wykonaniu Shaq Wessa idealnie oddaje moją potrzebę szybkiego wyjścia z auta, więc na antenie radia X-Vibe leci to dla ciebie od Marka.
1: Bitch! They can't take it to 10.

zero zbędnej energii. Po prostu muzyka, której nie musisz się wstydzić. Słuchaj.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Najpierw rzucasz w kogoś grenade, a potem każesz mu spadać w aura typu Edesmarcher. Wygląda na to, że twoje życie uczuciowe to niezły cyrk, ale hej, przynajmniej nie jest nudno. Radio Chaos

Mamy wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór swojemu sąsiadowi z góry, bo najwyraźniej wczorajsze trzaskanie drzwiami o 3 nad ranem było tak niesamowite, że aż Lone Star musiał o tym zaśpiewać w swoim Amazed, co w radiu X-Vibe świetnie punktuje ten cały nocny zgiełk. Dla Marka od sąsiada.

0: Rocky X Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To było The Magic Key od One Tea w X-Vibe. A czy wiesz, że ten projekt powstał w wyobraźni francuskiego producenta, który ukrył się za animowanymi postaciami? Następne hity dla pokolenia X zaraz wlecą Fifth Harmony i Kid Ink. Zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

było 1-800-273-8255 w wykonaniu Logika, Alessi Kary i Khalida w X-Vibe. Czy wiesz, że Logik napisał swoją pierwszą zwrotkę w wieku zaledwie 13 lat? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Melsen. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Marek z Żoliborza wysłał szefowi wiadomość o projekcie, ale zamiast słowa raport, telefon wklepał rasizm. Więc teraz atmosfera w biurze jest gęstsza niż w tym kawałku, który dedykujemy jako słodko-gorzkie przypomnienie o cyfrowej wpadce w radiu X-Vibe, czyli Kiss Me Through the Phone od Soulja Boy Telem i Sami dla szefa od Marka.
1: Tell me.

Byłeś Giviner, wygrałeś życie, a teraz musisz słuchać XO Tour L3, żeby zrozumieć, że wszystko to tylko drogi błąd w Matrixie. Sorki, takie życie w Radio X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Możesz szukać dalej, ale i tak wrócisz. Zaoszczędź sobie czasu i po prostu słuchaj.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
2: W sumie bez różnicy.
1: X-Vibe.

0: high school kids.
1: Byłeś Young, Dumb and Broke, a teraz kończysz jako Toy Boy w czyjejś kolekcji. No cóż, przynajmniej w tym wieku nie musisz już płacić za czynsz. Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To był Think About Things od Daddy Freyr w X-Vibe. Czy wiesz, że ten gość w trakcie pandemii nagrał teledysk w swoim salonie z udziałem całej rodziny? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Stone Temple Pilots, więc zostań z radiem X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość dla swojej żony Anki, prosząc o ten numer, bo po ostatnich zakupach w markecie budowlanym musimy w końcu zdjąć te wszystkie tapety ze ścian, a ten kawałek idealnie oddaje nasz wysiłek przy zrywaniu każdej warstwy. Więc lecimy z tym w radiu X-Vibe. Lion Pain i Quavo w Strip That Down dla Anki od Marka. Trzymajcie się tam przy tym remoncie.

zero zbędnej energii. Po prostu muzyka, której nie musisz się wstydzić. Słuchaj.

0: I'll share, I'll confess.
1: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
2: Tak, nawet przez stronę www.
1: Nuda. X-Vibe.

Krzysztof z Edytą właśnie udowodnili, że bycie razem to czasem niezła gimnastyka emocjonalna. A ja wciąż zastanawiam się, czy te wspólne sesje nagraniowe w 1999 roku nie były dla nich bardziej męczące niż maraton. Skoro już jesteśmy przy trudnych relacjach, warto pamiętać, że w 1986 roku pewien gość wpadł na pomysł odpatentować metodę na uciszanie szczekających psów za pomocą ultradźwięków, co wydaje się być idealnym rozwiązaniem na każdy skomplikowany związek, o jakim nawijali przed chwilą Krawczyk i Bartosiewicz. Zostawiamy polskie dramaty i wchodzimy w klimaty, gdzie elegancja spotyka się z czystą pewnością siebie. Teraz Kanye West oraz Rick Ross i Devil in a New Dress w radiu X.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo w końcu po 10 latach zrozumiała, że Redbone to instrukcja obsługi dla czerwonego szkieletu w piwnicy. No w końcu ktoś przestał ignorować ten medyczny problem. A teraz w Radiu X-Vibe Lukas Majer, Redbone dla Anki od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Sophie Ellis Baxter właśnie wyganiła z parkietu wszystkich, którzy próbowali tańczyć z gracją godną pijanego łabędzia. Co, przyznajmy szczerze, wychodziło wam nad wyraz komicznie. Skoro mowa o dziwnych ruchach, w roku 2009 świat oszalał na punkcie pewnego projektu z piwnicy, który udowodnił, że do podbicia list przebojów wystarczy laptop i nadmiar wolnego czasu w Minnesocie. Skoro już wchodzimy w ten nieco senny i lekko odrealniony klimat, czas na melodię o świetlikach, które pewnie też nie mają pojęcia, co robią w X-Vibe. Więc teraz Owl City i Fireflies lecą prosto do twoich uszu.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

To był Locked Away w wykonaniu Lone Tusker, Alberto Ciccariniego i Paula w X-Vibe. Czy wiesz, że ten drugi to tak naprawdę utalentowany producent, który zaczynał karierę od grania muzyki klasycznej na fortepianie? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Nicki Minaj. Zostań z radiem.

X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze.

czerwone gitary i ich dozwolone do lat 18. Przypominają mi czasy, gdy dorosłość wydawała się obietnicą, a nie stosem faktur do zapłacenia. Skoro już jesteśmy przy tym wieku, to w roku 1986 świat obiegła wieść o wybuchu elektrowni w Czarnobylu, co skutecznie ostudziło zapał do beztroskiego wygrzewania się na słońcu. Ta aura chłodu i dystansu idealnie pasuje do tego, co zaraz usłyszymy, bo życie to nie tylko słodkie melodie z przeszłości, ale też solidna dawka realizmu w nowoczesnym wydaniu. Jeśli czujesz, że dzisiejszy wieczór potrzebuje odrobiny więcej dystansu, to trafiłeś idealnie. Wradził X-Vibe. Teraz Maroon 5 oraz Future i ich Cold. Wradził X-Vibe.

Ursynowa pisze, że dedykuje to żonie, bo w końcu po miesiącu walki udało jej się wyciągnąć tego faceta z kartonu, w którym utknął podczas przeprowadzki. To totalny klasyk o dramacie ciasnych opakowań i klaustrofobii. Więc trzymajcie się mocno, bo to historia, która chwyta za serce każdego, kto kiedykolwiek próbował zmieścić się do paczkomatu. A teraz w Radiu X-Vibe Alice in Chains, Man in the Box dla żony od Marka.

Roller to zdecydowanie ten rodzaj muzyki, którym czujesz się, jakbyś próbował wjechać na zakręcie w rzeczywistość, która od dawna nie ma hamulców. W 1986 roku pewien geniusz wymyślił, że można sprzedawać wodę w plastikowych butelkach i świat uwierzył, że to szczyt luksusu. Podobnie jak dzisiaj niektórzy wierzą, że ten rytm zmieni ich życie na lepsze. Więc zostawmy tę pogoń za ideałem i sprawdźmy, czy Altered Images sprawią, że poczujesz się szczęśliwy. Teraz Altered Images i I Could Be Happy w X-Vibe.

To był Drake i Magic Jordan, czyli Hold On, We're Going Home w X-Vibe. Wiedziałeś, że Drake zaczynał karierę jako aktor w serialu dla nastolatków, zanim zajął się rapem. Czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wjeżdża Fleetwood Mac. Zostań z radiem X.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

0: I like your beard.
1: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Maryla Rodowicz przypomniała nam właśnie, jak to jest być damą, choć patrząc na dzisiejsze standardy, bycie nią wymaga chyba więcej samozaparcia niż zjedzenie 2 kg pirogów. Skoro mowa o wyzwaniach, w 1986 roku świat oszalał na punkcie kostki Rubika, która stała się symbolem frustracji milionów ludzi próbujących dopasować kolory w tym plastikowym chaosie. Trochę jak próba ułożenia sobie życia w sobotni wieczór, kiedy jedyne co pasuje, to zmiana nastroju na coś mniej zobowiązującego. Zostawiamy więc polską klasykę i ruszamy na imprezę, gdzie nikt nie prosi o elegancję. Teraz Will.i.am i Hot Wings, I Wanna Party w Radiu X Vibe.

Słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Słuchaj, Wiesław z tej strony, Gorzów Wielkopolski. Siedzę przy mapie i wspominam trasę 66, więc puszczaj mi szybko, no to dzieci zespołu Elektryczne Gitary, bo w Radiu X Vibe przynajmniej nie puszczają samych reklam.

Dolce v Anxiety brzmi jak idealna ścieżka dźwiękowa do egzystencjalnego kryzysu. Chociaż biorąc pod uwagę, że w roku 1983 ludzie masowo wierzyli w magiczną moc kaset magnetofonowych i ołówków, to jeszcze nie jest najgorszy poziom paranoi. Skoro już wspominamy tę epokę, kiedy duet dwóch gigantów popu nagrał coś, co brzmi jak niewinny spacer po parku, a nie jak walka o koronę króla, to czas na powrót do klasyki, która udowadnia, że nawet przy podziale zysków można brzmieć lekko. Teraz Paul McCartney i Michael Jackson w Say Say Say Remastered 2015 w X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: To nie są twoje lata 80. To jest X-Vibe.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

Michał Bajor w swojej interpretacji miłości brzmi tak poważnie, że aż mam ochotę sprawdzić, czy nie zapomniałem wyłączyć żelazka. Chociaż w 1987 roku, kiedy świat zachwycał się pierwszym wirusem komputerowym o nazwie Brain, nikt nie przejmował się takimi drobnostkami jak cyfrowy spokój ducha. Bajor wyśpiewał nam wizję uczucia idealnego, lecz rzeczywistość zazwyczaj bywa nieco bardziej wyboista i mniej teatralna. Dlatego teraz pora na dawkę chrypki, która skutecznie sprowadzi nas na ziemię. Zostawiamy te dramatyczne wyznania, żeby zderzyć się z czymś, co smakuje jak zimny drink po ciężkim dniu. Więc daj się ponieść tej zmiennej aurze w Radiu X Vibe, bo teraz Duffy i Mercy w Radiu X Vibe.

jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Słuchaj, Zcisław Zezulina, mam za sobą całe 3 godziny snu i... oszaleję zaraz, serio, puszczajcie szybko. No, Is There Something I Should Know 2010 remaster od Duran Duran ma w tym Radio X Vibe, przynajmniej nie zasnę.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Ten kawałek od Two Colors ma w sobie tyle ciężaru, co moje wczorajsze próby zrobienia przysiadu po 2 tygodniach lenistwa. W 1988 roku świat oszalał na punkcie Roxette, a ludzie masowo zmieniali fryzury na takie, które wyglądały, jakby przeszły przez małe zwarcie w sieci elektrycznej. Skoro wtedy wszyscy udawali, że znają angielski śpiewając fonetycznie, to teraz nie masz wyjścia i musisz dołączyć do tego szaleństwa, bo zaraz w X-Vibe poleci Roxette i The Look.

Found Love od Veranda Live, Efa i Raz w X-Vibe. Wiedziałeś, że Raz zaczynał od gry na perkusji w kościele? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Him. Zostań z radiem X-Vibe.

Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Zegar pokazuje godzinę, o której rozsądni ludzie śpią, a reszta świata powoli traci zmysły. Więc witaj w Nightmarek, gdzie tlen jest gęstszy, a zdrowy rozsądek to tylko opcjonalny dodatek. Pamiętasz rok 1984, kiedy to w grze wideo Tetris rosyjski programista Aleksiej Parzytnow stworzył cyfrowy czyściec, w którym klocki nigdy nie kończą spadać, a ludzie masowo zaczęli widzieć spadające figury pod powiekami przed snem, co lekarze ochrzcili efektem Tetrisa, czyli w zasadzie pierwszym masowym atakiem halucynacji w epoce wczesnej cyfryzacji, bo najwyraźniej mózg potrzebuje tylko trochę rytmicznego układania kształtów, żeby totalnie odlecieć w stronę absurdu. Dokładnie tak jak teraz, gdy czujesz ten bas w kościach. Więc niech The Weeknd przypomni ci, dlaczego nie warto oglądać się za siebie. W radiu X-Vibe leci Reminder.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Słuchaj, tu Leokadia Scycowa. Padam na twarz, bo ta sesja mnie wykończy. Muszę w końcu coś wrzucić na ruszt, więc puść mi wreszcie ten kawałek I Ain't Worried od E1 Republic, bo oszaleję w tym Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, podczas gdy ja snuję opowieści w X-Vibe, bo przecież sen to strata czasu. W 1984 roku pewien człowiek uznał, że warto wydać fortunę na to, żeby w filmie o zabójczym robocie z przyszłości Terminator nie mówił zbyt wiele, bo tak brzmi mroczniej. Arnold Schwarzenegger wypowiedział wtedy zaledwie 17 zdań, a za każde z nich skasował kupę szmalu, co czyni go najlepiej opłacanym niemożą w historii kina. Totalny obłęd, jak na kogoś, kto tylko patrzył spod byka i wycinał ludziom oczy. Teraz Papa Dance i nasz Disneyland w X-Vibe.

wiedz, że w 2006 roku twórcy filmu Auta tak bardzo bali się klątwy, że ukryli w kodzie animacji cyfrowe duchy, które miały nawiedzać procesory fanów, co brzmi jak niezły nightmarek w czasie audycji w X-Vibe. Więc odpalaj Travisa Scotta i jego Antidote, bo ten beat to jedyny ratunek przed nocnym szaleństwem, które serwuje ci X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

0: Nie bądź poważny. My nie jesteśmy.
1: Radio X-Vibe.
2: Skoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

siedzisz tam pewnie w ciemnościach i myślisz, że jesteś bezpieczny, ale w 1982 roku pewien facet o nazwisku Steven Spielberg wypuścił film o przyjaznym kosmicie, a potem wszyscy zaczęli się zastanawiać, czy te wszystkie świecące obiekty na niebie to nie są przypadkiem wysłannicy z misją przejęcia naszych domowych zapasów pizzy, przy czym nikt nie zauważył, że sam film wywołał zbiorową paranoję, bo w tamtym wsie sprzedaż teleskopu w Stanach skoczyła do poziomu absurdu, a ludzie dzwonili na policję, twierdząc, że widzą małe, pomarszczone stworzenia w ogrodach, co kończyło się tylko wizytą znudzonych funkcjonariuszy. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy Wam ten sam rodzaj niepokoju, wymieszanego z nostalgią za czasami, gdy jedynym zagrożeniem był brak sygnału w telewizorze. Więc teraz Darius Rucker i jego Wagon Wheel płyną prosto w mrok. X-Vibe.

w roku 1999 ekipa filmu Blair Witch Project wypuściła w świat fake newsa o zaginionych studentach, co wpędziło ludzi w totalny obłęd i paranoję, podczas gdy to był zwykły marketingowy majstersztyk w X-Vibe. Teraz South Star i Miss You w głośnikach w X-Vibe.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, a ja w X-Vibe serwuję Ci kolejny dowód na to, że świat to jeden wielki żart. Czy wiesz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom, wygenerowany komputerowo prezenter, stał się tak popularny, że w Chicago ktoś włamał się do sygnału telewizyjnego, zakładając maskę i wywijając gumowym dildem przed kamerą. Potem zniknąć w mroku. To był totalny obłęd, bo nikt nigdy nie ustalił tożsamości tego gościa, a technologia tamtych lat tylko dodawała tej historii grozy i absurdu. Zostawmy te cyfrowe upiory, bo czuję, że potrzebujesz czegoś bardziej ziemskiego. Więc teraz Andrzej Piaseczny i Robert Chojnacki z utworem Prawie do nieba w

Ryszard Siedlec tutaj próbuje właśnie ogarnąć te balony na 16 córki. Daj no może, no wiesz, Weekend Stop od Miley Cyrus. W radiu X Vibe to totalny klasyk na taką okazję. It's our party.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.